nasze konwerty. Czystyć zuby, montabelną zbroją. I zasynaję porucz z tobą.